Hau, Henry reklade matja, painredje mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg. I kanchola 96.5 oenia nachu. Ohi, ohinia. Yee, heche tuelo, aho.